0: Crăciun, Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Veselých Świąt.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.